0: pan doktor.
1: To znaczy, się miałem wieczy. A wieczy, bywaj paraliz.
2: Also, das Gemälde von der Jungfrau Maria.